0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Capis.
2: Salida del vuelo con destino a la

jo, mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, okej? Okay? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le